Ja, bir. Yemiyor. Ja, bir. Yemiyor pustiş. Ja, bir. Yemiyor pustiş. Ja, bir. Yemiyor pustiş. Ja, bir. Yemiyor pustiş. Piş nigdy człowiek, że yemiyor pustiş. Piś nigdy człowiek rzeknie, jemy odpustisz. Piś nigdy człowiek rzeknie, tolik zbitisz. Piś nigdy człowiek rzeknie, tolik zbiteczny. Piś nigdy człowiek rzeknie, tolik zbitecznych słów. Piś nigdy człowiek rzeknie, tolik zbitecznych słów. Piś nigdy człowiek rzeknie, tolik zbitecznych słów. Iż nigdy człowiek rzeknie tolik zbitecznych słów. A na koniec to rzeknie tolik zbitecznych słów. A na koniec to strasznie tolik zbitecznych słów. A na koniec to strasznie lituje słów. A na koniec to strasznie lituje. A na koniec to strasznie lituje. A na koniec to strasznie lituje. A na koniec to strasznie lituje.

0: Zasłonił buci.
1: Tonik.
0: Zasłonił buci. Zasłonił buci. Rosa cię studi. Zasłonił butik, rosa cię studzi, chciałbyś radzić. Zasłonił butik, rosa cię studzi, chciałbyś radzić spać.

Telegram, sadra soused. Telegram, sadra soused. Telegram, sadra soused. Piszu w niebie, telegram, sadra soused. Piszu w niebie, telegram, sadra soused. Piszu w niebie, linii chwie, sadra soused.